mojs. Oj, człowiecze, pokaj mojs. Chodę do domu, porady mojs.

Dobrý večer, dobrý večer, Radio LM FM, z tej strony Reany, audycja o domach, kraśni was, witam. Takżto budu z wami do godziny 21. Dnes mamy sobotu, już 21 czerwca, tepłą, hardu sobotu, jaka pomaleńkę nam się bliży już do kincia, ale wy się nie trapte, bo dobrą muzyku zahramy, rozweselimy się i przy tym sobie powiemy o tym, co перед нами, а перед нами дуже доброго, бо помаленьки будемо входити в вакаційний час, тотіж час лемківських подіватр, фестивалів, тих стріч, де любимо ходити, ну і передовшитки ся веселити. Так що запрашам, зачинаємо.

0: I wydaj te papery, widore slacze, do tych što do nas aż teper dołączyły, tak ohołoszy się ja, kuwam Seweryjan Kosowski i dnes z mobilnego studia w Krakowi. No i prodążamy o domasz. Ja wam anonsuję, przypominam, że 46. Lemkiewska Watra na Czużyni, jaka zahoryd w Michalowi, jak każdego roku, tak toho roku zahoryd w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia. 31 dzień lipca to piatnicia, pierwszy sobota, drugi niedziela. Już pierwszy taki promocyjny materiał na facebookowym sajcie organizatora Stowarzyszenia Lemkiewska wczera wkazali, tak samo na sajcie Lemkiewskiej Watry na Czużyni. W Michalowi. Kraśni wszytkich prosimy, my jak Radiolem FM trzymamy medialny patronat. Na pewno tam budeme, na pewno budeme w Michalowie też z knyżkami, z wydawnictwami. Ty masz to wse Stowarzyszenia Ruska Bursa prodaje jak raz w czas każdej majże Michaliwskiej Watry. Także to, drodzy słuchacze, zapisujcie do swoich kalendariów i widzimy się w dniach 31 i 2 sierpnia w Michalowi na Niżnim Szlesku.
1: Dobry wieczór, Lemki!
2: Dobry wieczór, Lemki! Dobry wieczór, Rusyny!
1: My przyjechali do was z Ukrainy, z Zakarpatia, zaspiewać fajną
2: nasu
1: nutu.
2: I następna kompozycja nazywa się Hej, Winko Czerwenoje!
3: Hej, Winko, Winko, Winko Czerwenoje, Котяй буде пити.
1: А тепер сів'єно!

0: Ne było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: I wertam do was po pererwi. Przed chwilką jem wam anonsował Lemkiusku Watru w Michalowi, jaka bude 31 lipca do 2 sierpnia. No a pered nami tiż 15. już rusyńska Watra w małym Lipniku na Priaśuszczyni. To takoj na granici Lemkowiny i Priaśuszczyny, kiedyże byste popozerali sobie z małego Lipnika za Poprad, tak budete widzieli nasze Lemkiuskie seło Andrijówka. No i samo sobą, jak jem riuk, to takoj granicia. Ale medze nami granic nie jem. Jeden naród, Rusyny, Rusnak, Lemke. Tak że do małego Lipnika tiż prydeme 10. do 12 lipca 2026 roku. Bohaty program to już takoj neodouha, tak że anonsuju, dumajte i pro rusyńską Watru w małym Lipniku.
3: Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Wiertą głową do rozhlaczu produżamy audycję o doma. Za mikrofonem jest Seweryan Kosowski, a przy tej suboty, horiaci suboty, jeszcze bardziej się zagrijemy dobrą rosyjską muzyką.

0: Ne było, a je. V kinci sme sa dočekali.
1: Čujem kinské radio.
0: Lemkiewski hovos v tvojich hrži.

No i tak, dorosła część pomaleńkę się budowamy praszczał. To takoj była audycja o domaś, jak usted dnes hodny byli czuty priamo z krakiwskiego mobilnego studia, bo tale dnes do was wysyłam. Za to wieczór wam kraśnie dziękuję. Do poczucia o tydzień. No a był z wami Severian Kosowski.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

i twoi wołosia, rukamy hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

Перегляд тижня порталу LemFM. Скарпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северян Косовський. Прийшов час, żeby іще раз вказати великіст музичної культури карпатських русинів. Хоча в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковому значенню. Не лим за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справом реченого міща Карнегі Холл, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільше престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, о єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в тоді день прийшли на Манхаттан, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріушом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задумані і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіш чіл, викликувати порушаючі емоції. А коли йде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, culture officer Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на тот ден. Маріуш Мончак, що посвятив ся зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідництва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперлася на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшою композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Taler of Trenos» «Four String Quintet». Muzyczne upamiętnienia żertw koncentracyjnego łagru w Talerhofi, de strażdale Rusyny. Ksenia Stecenko, ukraińska kompozytorka z Filadelfii, napisała twir Był taki son, do sliw Petra Trochanowskiego. Kompozycja pereplita wspomina o Karpatach z atmosferą dalekiego snu. John Sarkisian, kompozytor ormiańskiego pochodzenia, przedstawił świdową premieru Echoes of the Highlanders. Twir osnowany je na autentycznych karpatorusyńskich melodiach z początku XX stolicia i pokazuje jeden den z życia hirskiego seła. Serad amerykańskich premier napisanych na tot den naszą się twir Norberta Paleja pod nagłówką Płacz te riki za nas, kiedy my nie możemy. Korotki, ale głęboko zworuszający twir przyświeczonej doli lemkiu po prymusowych pereseliniach. Czuty w nim wojetliwist z niepokojenia Bill Tatuhu. Amerykańską premierą był też twir od Krzysztofa Negowskiego, Carpathian Concertino, na fortepian i smykowy kwintet, stylizowany je na karpackich melodiach pogranicza Polski i Ukrainy. Koncert okraszany rangą. Pierwsza część koncertu była poświęcona sakralni i narodni muzyci Rusyniu. Chor Bortyńskiego pod dyrekcją Nikolasa Timko wykonał 4 twory. Pod Twoją miłość, Kol Slaven, Dmitrija Bortyńskiego, Chwalite w aranżacji Aleksandra Archangelskiego ta Iże Hierowemy.
trio rodyny Kormanek z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej jutrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano medze prysutnyma na koncerti. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym rywnie. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca, junia 2023 roku. A medze labirciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medzela Birciach należał Rusynom. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jednej z Światowym Kongresem Rusyniu na to dny prerytuale w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medzela Borec przy tej nachodzi przyszły hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumuniu, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czesku Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainu, Lubomir Meliesi za Sewerną Ameryku, hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medzela Borec w piątniu popołudnie. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku, jakich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy dołholitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucy delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W nowembrze 1990 roku odbył się pierwszy Sejm rusyńskiej obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidłało się jak raz na Sejmie rusyńskiej obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodziło spisywanie ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem dwa dny przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A na perek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mitny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po piat ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medzelabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli trzy autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek kur tomu czasu na rychtowania kongresu pierwszy Światowy Kongres Rusynił mał delegacji z Czechosłowacji, Polszczy, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą Światową Radę Rusynił, dał sobie śmiły cil zamierzany na dosiahnienia praw pro Rusynił u okremych derżawach, w których żyjut, odkrył temu kodyfikacji języka i dalszych oblastej, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwozrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwernął uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirzile Borec, a to dyszniomu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusynił poczale pełni akceptuaty. Pospominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to rik możemy świadkować 35 roki u Światowego Kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powił moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabude i wse bude czestować tych, które poczale to Światowy Rusyński Ruch, a wierzymy, że to tak bude i w śliduj generacjach Rusynił. Światowy Kongres Rusynił peredał pamiętne plakiety. W sobotę 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusynił. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego Światowego Kongresu Rusynił. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to siedział i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczast na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawyn, już nie są między nami. Po referatach odbyło się świateczne peredawania pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusynił wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateli Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Przeszywska Uniwersyta w Przeszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Centr w SZA, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dżerżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety peredane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po peredawaniu plakiet wystupali z swoimi przychoworami hości, między którymi byli prymatormista Wyszniowski, член Światowej Rady Rusynił Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za Obszczestwo Światowo Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to peredowania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusynił i rusyńskie nacjonalne samosprawowania Mistawac w Madziarsku. Premiu przyszł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyju na Horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczuczym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczy nie był uczestny, premium za niego przewzięła profesor Olena Duć-Fajfer, która pak przychoworyła się uczestnym, podziękowała za premium pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że proniu laureat znaczyć i że ma nadzieję, że mu premium bude hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premium nominowali profesora Magoczyja rusyńska samosprawa Mistawac i fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
popolidne, poczale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii na kotry pryszle i studenty Studium Carpatorum Tenorum 2023 z Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczastny zeszli się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besidował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatru, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mikołaj Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyni, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Litej Światowego Nikołaja prodążało program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirą Czemą i Igorem Lattą. W niedzielu uczestnicy przyszli do miejscowych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się świątecznym zasiadaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priasił maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa. Autor listy Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursów deklamacji, poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym i totrik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowieczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzciciela, odsłużył panachidu za Duchnowiczą, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowieczył Priaszył jest tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymni wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ocieniowania występujących, i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martyną Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowieczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przy nachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa świateczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Przesiwskiej Uniwersytetu w Priaszowi i specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupali lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejusz, Swytny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się.
To trik. Okrem Inszoho było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co pilniało czysło uczestników. Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na Duchnowyczu Priasił przygotowała sobie w trzeciej wiekowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na Duchnowyczu Priasił od maleńska każdy rik, co tak samo członowie jury brali do uwagi przy wyryszowaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychowoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporę Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska Watra w małym Lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroką publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyć rusyńską kulturę na własnej skorii w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riki Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu, w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy pod iu, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynianę lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Stefaniak. Festiwal odkrył dziecko folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dziecki Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dziecko śpiewacze solisty. Pak będzie naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i tria Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych będzie doprowadzić muzyka Milana Rendosza. Piatnęciowy program będzie kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawia się interprety trioch żanrów śpiewakiów, stolicznego dżywki i z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnęciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powiedział Petro Stefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego spoużycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty będą Czaczina i Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjno należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral z Żdiaru, a folklornych kolektywiów. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacje projektu Śpiwana Prochulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodne pełnocinno perejety program, pokla audity postaramy się. W piatniczu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu będzie prochodyty wystawa fotografii Katarzyny Szigulińskiej pod nazwą Korinia i Horyzonty. W piatniczu będą prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu będzie prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w niedzielu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowne kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendową podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hareky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor listy Natalia Małecko-Nowak.
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisek nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której przysutnist na obszary Polski datuje się od XIV stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polsce. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. W minuły czwartek, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytowania. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencyjny Ekaterynie Ewangelu wedłucza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 280 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczyslenniejsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Wedłucza przypomnęła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisek nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Wedłucza Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawę przedano prezydentowi i marszałkowi Senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawniki przebywają na obszary drżawy od najmniejszej 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnist na tych zemlach już w XIV stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach XX stulecia w Szczecinie, znany w regionie Podbrzemia, przypomniał, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku XIX stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami, żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Grecji, były kierowane na tzw. odzyskane ziemi, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia,

Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje światoczny Stricze Herakius Pilnocznej i Zachidniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że herecka wspólnota jest i buda aktywna, aż i bez finansowej podpory dyrżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie kotre tykat kultury edukacyjnej. Choczemy wkazaty szerokomu sospylstwu naszu tradycyju, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicią świdowo-językowej różnorodności. Budut Tiszlemke. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemke. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficyjnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy budut moczych osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia językowy prawa i zaspilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajdzie się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym besiduaty budut medyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapre dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stryciat się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zahybajuczy języki. Torvali z Pakistanu, Hesklajat z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzymał projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowanych migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą wozmut przedstawnicy własne Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Poślidni dzień to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy budut obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nech merajut, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pit na hołowką praktyczne rekomendacje, które podporają sospilną ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilności, której wiół bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczną się wzmocnić. Serd języków, o których bude besida je Ilem Kiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpił Olena Dućfajfer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady budut besiduaty o doświadczeniach dijania dla korynnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona, medze wirujuczyma w Kanadii.
autorwisty Petro Medwid. Od nedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku Przeszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który je jednoczesno i apostolicznie

królewskim administratorom egzarchatu świętych Kiryła i Metodija w Toronto, metropolita nawrzciwił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawrzciwy była torżestwenna archierejska liturgia w katedralnym soborie Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczany Ładyka Kurt, który wysoko proświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost Ładyky Kurta mu Ładyka udzielił tytuł metroformnego protojereja za jego żertwenną służbę promistną cerką. Przed odchodem do Kanady otec Nowicki służył u Józkowi Woli, Olszawieci, a późniejsze był osobnym sekretarium archiepiskopa Joana Babiaka w Priaszowi. Władyka nawrzciwił i parochiów w Hamiltonie, gdzie się modlił przed kopią ikony Preświatej Bohorodyci z Kłokoczowa. W niedzielę 14 juna Kiriona był na nawrzciwie parochii Windsor. W chramie świętego Michała Archistratycha służył archierejską liturgię za uczasty mistnej komunity, jak i wirujuczych Melkickiej Grekokatolickiej Cerkwy w Kanadzie. W popołudniejszych godzinach Władyka nawrzciwił i Melkicki chram świętego Simeona Stopnika, w którym nachodzi się ikona Matery Bożej Niewyczerpana Czasza. To ta ikona przed dwoma rokami stała mirotwórczą. Władyka Jona zawierzył swoją nawrzciwą Kanady mecze wirujuczyma parochii Oszawa. U witorok 16 juna w jednoistmistnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach wieczorniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dnesznej wychodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła jeparchia świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rusyńskiej i pittsburskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańskie i po słowackie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito od lemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtom. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze woda kapla.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

pozerali na chmaru lem. Čom ty chmaro zazdrostysz?

Meeting zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na ponedilkowym słuchowisku. W piatniciu zaczęliśmy nową nowelu z drugiej części karpackich noweli Petra Polańskiego, pod nazwą Niepokorzony. Zapraszam Agnieszka na drugi odcinek. Na alpijskich drogach mi towarzysz stroho wypominat Szwajcarciam, że nie nosiat czypowa, ny czeresa na pół metra szerokoho, ny powiązowanych kierpcy, ny topircił, a ja zaszmariam im, czom ne robiat hirszoho syra, pidłiszoj żentyci i z jakoj przyczyny nastawlajut czorniejszych chysz. Po galerejach ja zakładam binokla, a mi towarzysz hladat po kutach sofy dla popołudniowej drimki. Krótko, my nie daremni wołoczymy się po świti. Moho towarzysza nie zwidował jem kto win i zacz win tak. Tiłkom lem znał, że win mi krajan. Ale teper przypadkom trafiła mi do róg joho notatka. W tej akuratnie chwili, kole win wo wideńskim Belwederi sowerszał za niderlandzkima połotnamy jedną z popołudniowych drymok. I doraz zobudyła się wo mi ciekawist. Pizryłujem na spiaczocho Artemona. Na jego lycy wytysnene było jakse zastarania, jakse i smutok. Poorane czoło i stiahnene oborowy przypominali skytalcia, kotryj nemał się dedity, nemał tychoj spokojnoj prystany. I nemich jem przy tym nespostereczy, że win, choć na czasy rozbrykany do szalenosty, nikoli jednak nehoden był zognaty ze swojego lycia oznak smutku. Zajedno z jakysym rozpukliwym ogniem w oczach gnał z jednego do drugiego miścia, na jakim długo nie ostawał, lem ciachnął się dalej, hejby pizzy czuwany, jak są wnutrisznią, niepobidymą syłą. Wyszlimy z Belwederu. Artemon ciężko wzbochał i w owekszym, nycz kolnebut mołczaniu kraczał po ludnych uliciach miasta. Mimo Wilni pociągnęło nas za teczynią masy, to hurmyła się na Praterskiej ulicy. Spekota dnia dakus ulżyła, bliżył się chłodny wieczór i wszystko spiszyło na pratar, żeby choć na czas oslebodyty się od misteckoho, zakurenoho, dawlaczoho powitria i distaty się do oświeżającego parku. Wydił jem, że mi towarzysz, choć na ślipo, kraczał za ludmy, strymyt do bicznej praterowej alei, toho zbirnoho miścia, w którym odrodzuje się gu weczeru żytel Widnia. Uż z daleczka dochodyły nas zwuky orkiestr, kafe szantanny motywy, trubne odgłosy i mne odołcha pereszli pomedze praterowyma restauracjami, kafejkami, kramami i pomedze najpestrzejszą miszaniną naroda. Zdohadował jem się, de powedem ja towarzysz, poneże uż od szównoho czasu nie minął się ani jeden den, w którym by Artemon nie odwydził praterskoj czardy. Toj czardy, szto oddalena od inczych restauracji, wkryta sołomianą strichą, manyt do sebe nie bleską,
a pełnotą życia. Dnes vučit ne walc, ne galop, a żywy, horiaczy, to rubajuczy, to tuż lewy czardasz. De szansonetki ne trylerujut operetkowoj kawatyny, lem od duszy z ochniom charakternym urodzęciam uhorskich puszcz rozśpiwujut bezkoneczny czardaszowy melodyi. Artemon wse z najbliższym zadowoleniem kraczał na stupeny weduczy do czardowej parkowej terasy. Neciłkom czudował jem się tomu. Kochone może pirwaty tot czudny motył, miszanyna karpackoj tuchy i bezkonecznosty puszty, południowoho ognia i hirskoho zadumania. Podme, ozwał się mi towarzysz potichajuczym ja na terasu. Tu odpocznemy, a reczy prawdu ja odpocznu, ponerze strapleny jem wece, nycz dajaką daleką drogą. Zas mał jem hneska son, a win wsemia zmoryt. Nemich jem nespomnuty o zapyści. Wkazał jem mu ostatnią stronę i dał dostatoczni do zrozumienia, że obraz jego życia dołsze, a czyj zatrymałby mnie przy sobie jak Tintoretto albo Berres. A my sile przy odosibnenym stoli w kuti terasy i Artemon zaczął swoją rozpowied. Ne budu się wertał do moho dneśniego snu, rozpowiadał Artemon. To może i przyrodny wpływ moich nasłusznych dumok, moich nieodstupnych wspomnieniu. Nehoden jem się od nich odorowaty, a czym bilsze chciłbym ciłkowyto oddaty się świtowomu szaleństwu, tym bilsze poznaju, że win mi protyłnyk, a pryskoni przyjatel prawdu przed śmiercią powił. A to te same wspomyny wynuwaty tyż, że ja teraz lem do dwóch mieścis, czy zazeram z jakim takim zadowoleniem. Jedno ty znasz, nasza karpacka Czornohora, niedaleczka naszej ojczyzny, a druhe miejsce, nie czuduj się tomu, to ta czarda, w której dnes siedzimy. Myślisz, klycze mnie tu modne szaleństwo? Nic. Ja dawno rozpraszczał się z tym bleskom, ta z czym się ja już nie rozpraszczał. Jednolem trymat mia iszczy strast do stranstwowania, podorożowania. I choć za jedno takoj to same w małych odminach wertat, ale w tym ja iszczy i żyju. I to ta strast była aczej przyczyną mojej doli, bo ona w młodych rokach zawęła mnie na Czornohoru. Choć reczy by inakże, na Czornohoru nie wedę dola, a takoj powinnist, żtoby i było, kiedyby urodzenec Karpat nie bywał za swoho życia na Czornohori. To gdy i ja za młodych roków zobrał się ciłym szuhajskim życiom, żarom pobuszuwaty na peret po naszych Karpatach. Prebył Pidiria, pochodził po najwyższych hranycznych połoninach i na ostatok bliżył się do tej kniahyni naszej,
kotra hordo zo swojej wysoty pozerat na dalszy karpacki magury, diły i kczery. Było nas trioch. Wszytkę my dostatoczni na to, to się zyszły, żeby radiśni probywaty się przez jak nebud przeszkody, żeby zaznaty nele miachkich zahołokił, ale i lutoj hirskoj bury, doszczu, witerneci, noczy pit gołym nebom i borby z nahołowo storcz putykamy i wychonamy. Korotko my omeniali riuny pola, a tiachnuli się ku debriam i urwyskam. My markitnili pry hardii chwyli, a torżestwowali w czas nawałnyci. Pak z nezriunanym zadowoliniom lyszalem swoje gratia w sinioch staroj obdertoj żydiuskoj austeryi i zasidale z kanibalskim apetytom do tepłej strawy, do dymiaczej łazy i smażenych mias. A nikto już w ich prychotowliniu nie werchuwał nad naszym soputnykom i lyjom, szto smotrył na ciły świt z wysoty swocho za jedno szalijuczoho umoru. Bo rostom neweliczki był choć pleczaty i bicny, z jasnyma wrudawist wpadajuczyma wołosamy, szerokim lyciom i pełną prestriżeną borodą. I Leja był rodom spit samych połonyn i w spynaniu po hirskich uboczach nemał meczenamy riunoho. Dzirgał się hejby koza po skalu i szmygał nad propastm delem orły si daty się ważat. Żyd bez hir winne był hoden. Kolysy przyszło się mu perebywaty dołsze na Podolu. Za tot czas skawenił, posowił tak, szto przyjechawszy był ne do poznania. Za to tu ne było dla neho wekszoj rozkoszy, jak rozleczy się na polanci seret pachuczych jalyc, jadliucia i tymianu, albo spryncaty się po urwystej skali propastniej derbi. Ilija inoczuwał nerad dagde po klebanijach czy austeryjach, umyślnie wiół nas tak, żeby sme pidnicz naszli się dagde w lisi w oddaleni od seła Paryi. To dywnym ozywała się szuhajska hordist. Noczuwaty pitychołym nebom seret lisa, naznosyty krmacza, rozłożyty szeroku watru i pryni sprawlaty pożywu. To była joho stychija. Rano my jeszcze dołho spali z drugim towaryszom Kiryłom, a naszoho to Ilii dawno już nie było. Uż predychinczył przed swytaniom dobry kawał lisa. Bywał na werszkach, przy schodzi sącia, hultnął do seła, prytaszczył nowe zapasy, nabesidował się z lisowym i polowym i koho uż tam nie strytył. Sące czas to już wysoko było, a towarzysz Kirył dosyplał iszczy snom bez wymowok. Win i ne ponachlał się do dennoho życia. Lemkoli pres son poczuł, szto Ilija prydbał w seli świżu paprykuwanu salonu w lisny czoho pantarku i deki antałoczok szamarodnoho tołdy dołhonohi mymrajuczy protichał ruky i dwychał się stupniowo. Chwariu stupniowo.
Kirył ciły był dołhy i ruky i nohy mał nezmireczni dołż. Prytem był win w ciłym swoim powedniu tak powilny, że Ilija bywało chtił się z nim boroty, kiedy neruchawist Kiryłowa zaczynała ho złoscyty. Kirył po każdym prebudżeniu wypełniał za pryncypom staroho toaletu. Lubował się den po den swoim orlaczym nosom, podłuchastym profilom, gładko wyholenyma, aż syniuczyma, stiachnenyma paszczekamy, husiaczym karkom i koafiurom zakrywajuczą połowynu czoła. Na chneska to już wszystko. Na trzeci odtynok zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, serdecznie witamy i zapraszamy na program Radio Czytalnia. Dneska przypomnemy paru tekstów, w jakich jawlać się nazwy lemkiwskich seł. Oczywiście nie sposób wymienić w protiahu jednego programu wszystkich seł, ale postaramy się wyczyslić jak najbliższe. Jak wszystko znamy, lemkołyna

0: Dany, Opaly, Uchry, Czechy i Polaky skłali swoją władu, a Rusyny do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze z ciło i werchowyny i wybrało Rusku radu, uriad lemkowyny. Świtła radist zweseliła Beskydy, Karpaty. Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał narid, sztoho wrachy prirekli do smerty. Wstał za wolu i swobodu, choć bidnej, obdertej. Powstał narid, szto wikamy pit jarmom gnuł szyju. My swobidny, my rusnaky, idme pit Rosyju. Hromom Beskyd obletiła radist prewelika. Cy czujete, dobry lude, swoja respublika? Jarosław Kaczmarczyk, Chylak, Chromosiak z Krynyci, zaklikujut. Za czest wstaty rody moj zemleci. Kraj zniszczony, kruchom wsiady mohyły i groby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołod, brud, choroby. Kraj wikamy znedolenej rozorwał kajdany. Jakże było neradity? Swoboda nastane. W naszych chyży zahostyła wola wymrijana. Ne dywujte się, aż to wlemkił lycia zapłakany i z radosty wszytkie winy worocham proszczale. Wzchodzi Myri, susidamy żyty namiriali. Ta korotko sonce chryło, śwityło w Karpatach. Nie hostyła dołcho wola w lemkiuskich zahatach. Lechiony piłsudzkoho kraj ponewolili. Hirsze jarmo jak austryjskie na lemkiu włożyli. Nikomu było pomocy. Zalemkamy staty i panowe Rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusyli lemkiusku derżawu. I wyweli patriotiu na sudową ławu. Wseż Florynka nie zachynę w pamiaty naroda. Czy to skorsza? Cy piźniejsze, blysnę nam swoboda. Czytała Monika Tylawska.
1: Lemkołyna to czast karpackoj Rusy, kotra jest podzielona medże różne derżawy. Jednak Lemko wse male świadomist, że jest to jedna czast. Iwan Rusenko w werszu Lemkołyna opredila te granici karpackoj Rusy od Tjaczowa, Użgoroda, aż po Osturniu w Tatrach.
2: Iwan Rusenko, Lemkołyna, kamienisty puty i potoki rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, kyczery wysoky, polane zeleny, propastne roztoki, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, ditoczkę boseńkie, luda zastarany. Temno w chyży, smutno smotriat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus dereła za stodołą, na kupi czatyna. Wida smotryt czerez wychlad, oto Lemkołyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna. Ta lub lutia Lemkołyno, moja maty ridna. I choć zemla nasza bidna, dola na zawydna. Nie zabudut moi oczy tychych hirskich noczy, a mi serce nie zabudę,

0: pokalżyty budę. Bocym chodem pozabyty naszu hirsku krasu, i smereczky, i polany, desia uci pasud, i czernyci, i jafyry, jachody maliny, wera Boże, ne zabudu, ne dalem kołyny. Szumiat lisy, krajut piśni, hej, zadawny wiky, a jaleczki się kłaniajut smerekam stolitnym. Chmary płynut ponad chory, tychońko jak łusy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj rusy. Od Tjaczowa uż choroda, pres humenny prijasił, płynut gunam myłych marky z wistoczką od naszych. Idut dale guszcza wneci, pres tatriański turniej, pres szlachtowu bił wodu, hej, het aż gu osturni. Alis szumyt piśniu śpiwat i słuchajut chmary o woli, o proszłej sławie i o czasach starych. Tam w Rostoci wydno seło, daleko pred nami, małe hyszky, staru szkołu i pit blachom korczmu, sące siło za kyczeru i witer uż stychat, list spokinej pred weczerą i lekko oddychat. Rosa padat, misiat dzyszą, tyszyna na seli, lem z daleka czuty chrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu, jak i swoich, zychane romane, was chłodnych i obdertych i sponewyranych, nie łatę swojej odczyzny, nie dane przyznany. Lem luby te nasze chory, biduje te znamy, i bidny ste, wychudaky, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze chrania i waszu swobodu. Czytał jako tutko.
1: W piśni napisani na rusenkowo słowa tiż wymieniony jest uż horod i szczawnycia. Posłuchajmy tej piśni prynymanoj za hymny lem kołyny w aranżacji teroczku.

0: Inczum tworzy rusenko wuczyslat lemkius koseła, w kotruch może ladaty żenu.
1: Kto ma zamiar się żenyty? Abo lekcja z lemkiuskoj geografii. Smotę na mapu. Kto ma zamiar się żenyty? Najne czekat do seny, ale najsia poobzerat, najsia szumni popryberat i naj doraz się ożenyt. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, naj soj wyberat żenu zo żdyni. A kto zaslubyt młody diłky, tot najperejdy aż do waniłky. Tam sód diuczata ociń haroszy, ale ne majut gruntu ny chroszy. Jak lem bohaty, choć stary w diuci, możut soj najty żenu w waniłci. Ale jak iszczy młody wdowec, to najsia udast do kostarowec. Tam soj wybere. Choć kusi, brytku, ale dostanę duże majtku. A kto by chotił dobroj śpiewaczki, to najsia zwidat de do muchnaczki, de do tylycza, albo do huty. Tam sód diuczata, szto znajut nuty. A iszczy toto potychy powim, że czasom najdę szenu w łapowi. Lem do uchryna nit czoho ity, bo tam diuczata ne majut dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to najsia udast lem do wysłoczka. Kto sobie życzyt zas paradnyciu, to najposmotryt lem na krenyciu. A kto zajdę aż do zawadky, to pełno najdę diuczata, chłatkę. Ach, to już nie jak ne najdę pary, to najsiaś widat, desut brunary. Bo tam na tysiacz piacto naroda, jedna tysiacza rzęsko choroda. Aj, w worobliku, szklarach, kroliku, w izbach, w ropycy, w czarni, w ipnyku, lemkiuskich diuczat mate bez liku. Temperamenu lem tra do toho i kus odwahy i syły w nohach. Ale rycz persza to sud dulary. Naj o tym znajut młody i stary. Żenyty się możut nawet durni, czy to w repedii, czy to w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pohladat deko treseło. Najdę soj żenu, jak usam schocze i budę się mu do smerty weło. Czytała Monika Tylawska.
0: Podibni seła wuczuslat iwanżelem. W werszu z nową mrokom składa drzełania żutelam ciłojlem kołyny. Iwanżelem z nową mrokom.
2: Siu, siu, posiwaju. Z nowym rokom was witaju. W nowym rodzi dobre rude, naj wam dola krasza buda.
3: Żeby byle wy zdrowy i w bilanci, i w hanczowi.
0: Na bodakach, w zyndranowi, w łosiu hrabi małastowi, wo florynci i kunkowi. i w Nowycy, Gładuszowi, Taftulawi i Łabowi. Wsi z Roździla i Bortnoho, i z Wirchomli, z Wapennoho, z Prehonyny i Świadkowy, z Perehrymku i Szlachtowy, ta z Wilchiucia i Wysowy, Polan, Woli, Berezowy, Isp Perunku i Myscowy, Żdynia, Folusz i Terstiana, Pstróżne, Ustia i Tychania, Rychwałt, Szkwirtne, Radocyna, i Świrżowa, i Macyna, Tulycz, Mszana i Krenycia, Sołotwyny i Banycia, Tamuszyna i Śnitnycia, Ripnyk, Kotan i Ropycia, Ropa, Rybka i Ropianka, Szklary, Doszno i Podnarka, Czurna, Czorna Wyszowatka, Czorne, Mokre i Zawadka, Smerekowec i Smereczne, Szczawnyk, Szczawne i Koneczna, ta ożynna, neznajowa i roztoka i daliowa, Łupkił, Kwiatoń, Opariłka, Bonariłka i Waniłka, i Jawirku, i Jawirnyk, i Komancza, i Barwinok, ta i Mochnaczka, i Liszczyny. Słowom wszutku zlem kołyny. Tiż i do was, lemko mowa, szto od Odry do Azowa, ta za morjom na czużyni, szczęścia wam bo doli noni.
2: Żeby nigda ne chwalile,
3: żeby was plecze ne bolile,
0: żeby zdorowy grudy male,
3: na kaszle lilem śpiwale,
2: dobry ile mało pyle, i do praci male syły.
3: Mocno w nogach się trymale i hołowo mirkuwale. Szto i jak? I czom? I na szto? Świeci, prawda? Ile dasz to?
2: Stop, was w baci nakołało, a nie w krzyżach. I nikoli nie strykało was w pochlebci.
0: Dobry spało się jak nespyt, arde snyło się jak nesnyt.
3: Ne zarodyt się pszenycia, w Petra i Aftana w rycie, w Makriana i Maksyma, wonu Fryja w Nikodyma, i wdowy Maksymychy, tyż i w staroj Wasylychy.
2: Kupu stochił na pomilkach, pełnozelna pre od wilkach, na perochy i chałuszkę, i na chlip, i na watruszkę.
0: Na warene i smażene, wypikane i świaczene. A kiedy dach to riże pana, i na torty marcepany. Sztob wrodyły się wam w poli, kapustyczka, baraboli, krumpli, bulba i zymlaky, i komperi jak baniaky, taj bandurky, no i gruli,
3: wsady, jony, bery, duli i renety, antoniuky, rajskie jabłka i spasiłka, i ringloty, i węgierki, wszystkie sołoć, jak cukierki.
2: Najwysoki len wyrosny, i w maliny, i je froski, na kalbaty i gorsety, na lajbyki, opliczata, gaczy, gaczkę i gaczata.
0: Sztob żywynu fajnu mali, zernom, sinom hodowali. Budę masło i maszlanka, budu syry i zmetanka. Budę miasto tiż w rosoli i omasta w baraboli.
3: Budu dragli, i kotlety, mudurczynki i pasztety, i kobasa solonyna. Były troszy po na skrynia.
0: I dobrobyt w każdej chati. I budeme tak bogaty, żeby już pisze nie chodyli, lem autami was wozyli. I do sklepu magazynu, i do kumiu na hostynu.
2: I jeszcze rzeczy dobrych swatiu. Najszarzenie dne żenaty. Dziewki zamóż powychodziat. A żenaty dzieci rodziat. Stop, mniale was kłopoty. I wy żyli bez turboty.
3: Żeby sące wam tak chryło, żeby nie merzli, nie wyprili, żeby lito było litom, z spekotą, deszczą, kwitą.
2: A i zima, zimą była, choć z mrozą, ale myła.
0: Żeby sławu dobru mali, na hostynach gościowali, na wesilach tańciowali, na chrestynach pośpiwali, na pominkach popłakali, żeby było wse jak treba, i dla inczych, i dla sebe, żeby wsi was poważali, szanowali, weliczali, i w potrebi przy nagodzi blysk byli wam w przygodzi. Dzieciom też ja powinszuję. Naj was lublat i ciłujut. Wszytki rydny, mama, tato, najden każdy bude światom. Żeby wy starszych szanowali, do nauki potiach mali. Żeby nie byli wyledaczy, młodych lit nie marnowali. Ale życia poznawali z knyżok, a pak z czestnej braci.
2: Jeszcze na tym twardo stoju, żeby żyli w spokoju. Bilsze, żeby nie wojowali, a gazdowe gazdowali. Robitniki zarabrali, wczyny, żeby moskowali, a i kosmos zdobywali.
3: Najście wam wesoło żyje. Komu śmiesznie? Najsia śmieje. A tu żyty, wierte grych. Smutek mnie, przyda śmiech.
0: Tak wam, Lemko, wszystkomu życzu. Siju, siju, szczęścia kliczu. Siju żyto i pszenyciu, owes, greczku, soczewyciu. Wam na szczęścia i paszniciu, sobie że na palanyciu.

0: Nazwy seł nie są przypadkowe, ale czasem są tak stare, że nie znacie dokładnie odkąd się wzięły. To skłania ludzi do wydumowania legend. Posłuchajmy odkąd podla legendy wzięło się sławne uzdrowisko Wysowa.
1: Wielisława. Stare to nasze seło Wielisława, albo jak to chneska wszystkie zowemy Wysowa. Oj stare, jeszcze tołdy ho tak nazywano, jak tyma zelenyma werchamy szuchajował sławny zbijnik watażok Sawka. Jeszcze tołdy, jak wyrastali, kiedy się pochynali jeszcze najchrubszych naśnija leci, słuchajuczy czudowoho olęczynoho śpiwu. A krasna była olenka, kiedy jachidoczka w liti, wesoła jak jarni witer. Z dalekich storin przychodzili tu paribci, żeby lem pozryty to ty olęczyny oczy. Radowali się naroblany na pańskich zachonach luda. Koli śpiew to odpoczuli, a starsi gazdyni rukę składali do modlitwy o szczęśliwą dziewoczu dolu. Lem oczy pańskich gazdził, zły, zachłanny. Na zwiaczo pozerali, żadno wodyli z linkami za krasą dziewczatę, czyhali sztali czasu. Niech to się nie ważył skrywdyty prekrasną olenku, bo mała oborącie w chorach. Lem za zazdrosty, złosty, panny ludkowe puszczali czutki, że to ona bosorka, że zila oschodzi i sącia zberat, że szkody ludziom i żywyni. Pauzyli czorny czutki, persmykowali się jak chatyna i ranyli serce dziewczatę. Raz ku wieczoru, kole z lisa wertała z koszyką czerwonych jachidok, schodyli się pańskie posipaki na steżci i z kryką prywele do seła. Hej, widma, bosorka, do ochnia ju, do ochnia, kryczale. I takoj ochen kładut. Sudci na pańskich pokojach zasłudzajut. Wistka sokołem nad chorami letyt. Hyn sełamy idę. Naryt jak wielka woda hirskima dolinami płynę, stichat na one czudowisko. Stało dziewcza przy ochny, blisnęło oczami, aż panowe sterple od pizrynia toho projatoho. Ludy jojknuli, jak sudci wyrok proczytali. Spality ju, spality ju, zawereszczali posipaki. Przywiazali olenku do stopa, hołowni w ochny poprawiajut. A olenka jak zaśpiwat, aż medże chorame odozwał się jej hołosek. Zachody soneczko za werszok zeleny, zaż to mene karysz Boże premyleni. Zaż to mene, zaż to tak karysz Bożeńku, lubiłem szuchaja w światu nedzileńku. Polet mi hołose aż do zelenhaju, ratuj mene, ratuj mi myły szuchaju. Jak jeleń to dby stronochy zrywać się Sawka, a z nim i towarzysze joho odważne zbijnyki. Błysnął Sawki mecz, rozpierchnuli się ze strachą pańskie posipaki. Uż puta na rukach maleńko i roztjaty, uż się olenka na braniem konyku paraduje. Hi, he, he, lemo od hołos desy tam w sercu hirsia powtoru. Oni miły ludę, dołucho stojali seret seła, wyleczali wataszka, sławyli Bożu nicz. Bars welosławyli i nazwali seło Wielisława. Czytała Melania Pelechacz.
0: Lem kołyna sławyć się mineralnyma wodami. Lem kiłsky uzdorowyska sód sztoraz barże popularny. Posłuchajmy śpiwanku o Wasylu, kotry mieszkat w Banycy, w kotry czuje się najlipsze, ale raz w miesiacy odwidza jarmak w Krynicy Zdroju.

Raz siabry trafiło, nieszczęścia w Rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

nas tym wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary

to już wszutko, co zmy na dnes zrychtowali. Zaochoczamy do zwiczania Lemkołyny, która dla nas jest najkraszszym miścią na świecie. Przyjeżdżajmy do seł, z których pochodzi nasze predko, zachodmy na cmunterii i pamiętajmy o swoich koreniach.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: O sedmakovej. Jak ja prodal svoji novelu.

0: Wysłuchali ste opowiadania Jak ja prodał svoji novel od Osepa Makoveja. Z ukraińskiego języka protłumaczył Jurij Paňko. Čítal i pro Radio LMFM prihotovil Petro Medvíď.
1: To był program z archiwu Radia LMFM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, у ж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці, уж сама прося, а не за шелаха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobie sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Witam Was, słuchacze, w sztotyżniowej muzycznej audycji. Wnesko wybrał jem taką temu, która dołucho chodyła mi po hołowi. To znaczy, chciałbym wnesko zatrzymać się dołsze przy takich artystach, a czaściższe, jak się pokaże, artystkach, kotry zrobili wielką śpiewaczą karierę, a przy tym nie hańbili się słowo i nie gladali czego nie wynesli z chyży. Nie hańbili się słowo języka. Nie hańbili się śpiewaty po swomu. I bardzo rzadko możesz poczuć, żeby toty wielki artysty śpiewali w innym języku, jak w tym, który wynesli z chyży. No to zaczynamy. Miriam Makeba.

Miriam Makeba Kotra Mała, pseudonim Mama Afryka, urodziła się w Johannesburgu w południowej Afryce w 1932 roku. Była bardzo aktywną dijaczką protyw rasowi segregacji systemu apartheidu, który panował mężczyzna właśnie w derżawi, która siadzowe południowa Afryka. Przez totu polityczną aktywnist naraziła się uriadowy południowoafrykańskomu, który jej deportował i nie pozwalał wernuty domił. Werduła ona tody koli tot system chpał. Jak raz ona śpiewała velośpiewanok w języku, który nie jest jej materyńsk. Jej rodycze pochodzili z etnicznej grupy, kotra nazywa się Swazi, jest zaczeslana do grupy narodu Bantu, grupy Nguni. A czosli to ta grupa około 2 milionów ludzi. Posłuchują się one językom Swazi z rodziny właśnie Bantu. Żeby odnesty na zachodzi sukces, śpiewała jak raz ona często w angielskim języku.

Maria Tenace. To mąż powisty, najbardziej popularna i najbardziej zasłużona rumuńska śpiewaczka. Na to honoru zasłużyła sobie ona przez śpiewania klasycznego rumuńskiego folkloru. Żyła dost krótko, bo umarła na raka, kiedy miała 50 roków. Wrodziła się ona pod Bukaresztą. Jej otec i mama byli wielkimi lubitelami narodnej rumuńskiej muzyki. Proto wcześniejsze wczuli jej sami, potem zapisali do aktorskiej szkoły. Iona Radulescu stała się ona popularna, kiedy zaczęła nagrywać piśni dla rumuńskiego radia. W czasie wojny, z ogladu na skomplikowaną i czudaczną sytuację polityczną, kiedy w Rumunii riadyła tak zwana żelizna gwardyja, folklor rumuński był zakazany. Zakazano jej ciż wystąpił. Nagrania, które ona zrobiła dla rumuńskiego radia, były zniszczone. Toty jej nagrania, które się zachowały, były zrobione już po wojnie. Po wojnie była ona docinena, nowe komunistyczne własty stawlali właśnie na narodnią twórczość i Maria Tenace otrzymała propozycję od własty szerokiej swojej działalności. Była wielokrotnie nagradzana przez własty. No ale trzeba przyznać, że artystka to była wyjątkowej klasy. Do dneska jest wspominana, szanowana, a jej muzyczna twórczość jest traktowana w Rumunii jak narodowa światist.

și cu flori, tăteți mândre și cu

Następna wielka artystka, tym razem znana prawdopodobnie wszystkim i jak się wkazuje, przedstawiana prawie w każdym biogramie, znajdenym w Wikipedii, błudni jak hiszpańska artystka. Ale w wersji katalońskiej okazuje się, że wcale ona nie jest żadną hiszpańską artystką, lem największą katalońską śpiewaczką. Urodziła się ona w 1933 roku w Barcelonie i jest śpiewaczką operową. Ale chcę studyty de niektórych nepoki. Dneska to ta artystka, wielka artystka, bude nam śpiewała śpiewanku popularną, bo ty może znaną welo. I bude śpiewała ona po katalońsku. Dneska zaśpiewać znany twir pit na łąkom syn z misiacia.

po tych śpiewajuczych paniach zapraszam do wysłuchania jednego pana, który zove się Jorgos Dalaras. Grecki artysta, prawdopodobnie wielo znanej z płatni, którą nagrał razem z Bregovićą, no ale wystupował in, ciesz nagrywał płatni razem z Paco de Lucia, Arielom Ramirezom czy Bruce Springsteenem. Ale współpracował też z inną, wybijającą się grecką artystką, to jest z aktorką Haris Alexiou. To te dwa nazwiska też już przeszły do klasyki greckiej muzyki. Zapraszam Was na jedną śpiewanku Jorgosa Dalarasa i jedną Haris Alexiou.

Ima Sumak, artystka, która zrobiła niezwyczajną karierę z ohľadu na swój głos. Jej głos miał 5 oktaw. Jej głos był unikalny. Jak krytyki by się dowali, wydaje ona z siebie nieludzki zvuk. Ale budziła wielkie zainteresowanie. Była gwiazdą w rokach 50. Najpierw robiła karierę w Argentynie, nie w swojej rodnej державі, w Peru, pak wyjechała do Ameryki, bywała nawet na koncertach w Sowieckim Sojuzie. Trzeba pamiętać, że była też aktorką, często nazywana była legendą Peru, cycisz dziwką Sońca. Zrobiła wielką karierę, ale na

Inczą wielką gwizdą, kotra no zrobiła wielką karierę. Bars lubiła swoją derżawu, ale z politycznych przyczyn mała bars trudne zadania. Bars kolorowa na jednym koncercie, mała zelene obleczenia, a fioletuwaty włosy, na drugim zas odwrotni. Zbierała się na bliszczaczo i tandetni, ale była bars wielką patriotką swojej derżawy Kuby. Wrodziła się w Hawani w 1925 roku, a zmarła w 2003 roku w Fort Lee w stanie New Jersey. W 1960 roku, kiedy na Kubie ukrypił się reżim Fidela Castro, ona wtekła do Ameryki. Była legendą ciłej latyńskiej czasty Ameryki. Dumam, że i susidom naszego korespondenta na Florydzie była ciż ona bars znana. Celia Cruz.

Mary Boyne. Wspominał jem proniu, kolem besidował pro muzyku samił. To jest Lapończykiu, kotry żejut na sami północy Europy. Bardzo mocno pereślidowany i wynaradawlany w tych derżawach, de żyły. To jest w Norwegii, Szwecji, Finlandii i osobliwi w Rosji. Tam, gdzie ich jest najwece, to jest w Norwegii, dobyły się one jednak uznania. Mary Boyne najczęściej śpiewał w swoim rodzinnym samskim, to jest lapońskim języku. W swoim życiu często występowała protyw polityci norweskiego uriadu z gladom samiu. Kiedy była już bardzo uznaną artystką, zaprotestowała i odmowiła wzięcia uczasty na ceremonii otwarcia zimowej olimpiady w 1994 roku w Lillehammer. Ale za swoją niezłomną postawę w 2009 roku otrzymała nagrodę Andersa Jare. To jest najważniejsze norweskie wyróżnienia kulturalne. Mary Boyne Persen.

A teper chciłbym daty dwa przykłady artystok, z których obi mali bardzo wielkie znaczenia dla swoich narodów, protestowali protyw pozycji żen w tamtych sospilstwach. Pierwsza to bude Probacz Paulu, znam, że się nadaje, Patty Pravo, to jest już kultowa italiańska artystka. Ona pierwsza zorwała z tradycyjnym stereotypem podporiadkowanej żeny, podporiadkowanej baby, która ma je słuchaty wse chłopa i nie może być niezależna od niego. Ona pierwsza wskazała, że jest to możliwe. Patty Pravo naprawdę nazywa się Nicoletta Strambelli. W 1968 roku podbyła świt swoją śpiewanką La Bambola, lalka, która właśnie posiduje o tym, że żeny powinny prestat być lalkami, ale powinny braty swoją dolu w swoje ruka. Przyszło jej to dość lekko, bo płatnia rozeszła się w milionowym tyrażu. Był to bardzo wielki sukces.

Incza artystka, już z czysto inczoj policzky, która stała się symbolem dla ciłoho arabskiego świtu, to jehybska śpiewaczka, bardzo popularna w ciłym arabskim świcie, zwana często głosem Egiptu albo gwizdą wschodu. Nazywała się Kalsum.

Kalsum, brodyła się w 1904 roku. Proto jej nagrania trzymają standard toj peredwojednojszczy epoch. Śpiewała kontraltom w całym arabskim świecie. Jest wse przedstawiana jak najważniejsza persona w całym 20. stoliciu. Umarła ona w Kairi w 1975 roku. Najpierw, jak małe dziewczę, występowała ona na scenach razem ze swoim widcią. Proto była ona dopuszczona do występowania. Ale z czasem zyskała własną popularność, kiedy miała 16 roku, jej strity na scenie, popularnej tołdy dziś śpiewak Mohamed Abdul Ewa, który nauczył jej klasycznego arabskiego repertuaru. Potem zaczęła się współpraca z innym kompozytorem, Zakarią Ahmadem. Tot kompozytor, kiedy poczuł hołos Kulsum, stwierdził, że nigdy już nie zabudę jej hołosu. Kalsum nelem śpiewała, ale i grała na tradycyjnym arabskim instrumencie, to jest na ud. Była pierwszą żeną, która w świecie arabskim zaczęła być znana poza granicami swojej dżawy. W 1932 roku miała nawet międzynarodowe tournée, tołdy ona odwiedziła Damaszok, Bagdad, Bejrut i Tripoli. Była ona też aktorką. Zagrała w 6 filmach, ale głównie zajmowała się dawaniem koncertów. O jej popularności najświadczy to, że kiedy umarła, na jej pochoron w Kairi przyszło 4 miliony ludzi, a jej pieśni głównie były o lubowy i o tuzi.

Esma Redzepowa. To następna wielka śpiewaczka. Mieszka ona w Makedonii. Pochodzi z romskiej rodziny, która mieszka w Makedonii, w Skopiu. Jej niano Ibrahim był katoliką, a mama Chania muzułmanką. Esma, kiedy miała 9 roków, rozpoczęła występ w romskim muzycznym ansamblu, gdzie projawił się jej muzyczny talent. Zawdzięki wielkim staraniom mamy, razem z bratem, skończyła ona muzyczną szkołę. Wzięła uczest w konkursie dla młodych talentów, który zorganizowało radio Skopiu w 1957 roku. Esma ten konkurs wygrała. Jej talent odraz docinił znany już muzyk i kompozytor Steo Teodosiewski, późniejszy jej mąż. Jej kariera przebiegała wzorcowo. W 1971 roku zaśpiewała ona hymn Romiu Dżelem Dżelem na otwarcia pierwszego światowego kongresu Romiu w Londynie. Jest ona bardzo ważną artystką dla dwóch narodów. I dla Romiu, i dla Makedończyków. Bardzo jedni koncertuje. Rachuje się, że dotla dała 8 tysięcy koncertów. Jest też aktywnym polityką. Związana z partią, która się zove Demokratska Alternatywa.

Wspominali sme často Amali Rodriguez, Portugalci z biednej rodziny, która jak młode dziewczę prodawała pomarańczu na ulicach Lizbony. Dała się ona poznać na całym świecie jak korolewa fado. Fado to jest ridowy muzycznomu, który rozwijał się w biednych okolicach Lizbony, w gospodach czy restauracjach o zły sławi. Ona to sprawiła, że tot wyt neuznawanoj i pohardzanoj muzyku został wprowadzony na największy koncertowy sali nelem Portugalii, ale i ciłoho świtu. Amalia Rodriguez to ciż narodowa instytucja Portugalczykiu. Często była nazywana najlepszym ambasadorem Portugalii na świecie. Zmarła ona w 1999 roku w Lizbonie i po jej śmierci w całej derżawi prohołoszeno trydniową narodową żałobę.

Kadja Nin. Rodziła się w Burundi. Od najmłodszych roków czuła się muzykę, podobnie jak większość jej sester i braciu. Śpiewała w chorach. W 1980 roku wyjechała do Belgii, gdzie stretyła jednego muzycznego producenta, Nikolasa Fishmana, który pomógł zdobyć jej kontrakt z BMG, bo dała 4 płatni, z których trzecia, pod nagłówką Sambolera, stanowiła perełom w jej karierii. Jest najbardziej popularna. Ale na tych swoich płatniach śpiewała w języku, który wyniosła z chyży. To jest w Swahili i Kirundi. Czemu o niej wspominam? Pokazało się, że to najbardziej popularny w komercyjnych radyjach możut byty Nelem śpiewanka śpiewany w najbardziej popularnych językach świata. Językom ekspresji może byty cisz nasz rydny, materyński język.

0: I teper chciałbym dijty do puenty, do podsumowania dnešnej audycji. Ale najpierwsze, najzapowist naszą muzyku, ktosy, kto zrobi to jedni lepsze od mene.
1: My wse mali wielkie mnożestwo interpretów narodnych piseń, śpiewaków i śpiewaczek. Za wszystkich wspomnianu kolem jedną Ańcu Jaborową z Sninszczyny, która już w pierwszej połowie 20. stulecia zaworożyła Prahu swoim niepowtórnym głosem. Dziś wieczór wam chcemy przedstawić trzy generacje interpretów naszych narodnych śpiewanek. A za to, że w słusznej społeczności żeny wse mają przedność, dziś wam przedstawimy trzy generacje śpiewaczek. Śpiewaczek, jakie uwyszły do żywota i do serc tysięcy, a może i milionów ludzi. To lem maleńka kapka z tego moria, które wiremy nigda nie wyschnę. Kolim była mala, ej hoj, tyli, mamko moja ljuba, Iwanku, boledňa holova, i veľo inszych śpiewanok uvela do żywota śpiewaczka, którą tysięcy jej obdivovateliw zvuć familiarno Marka. Pierwsza dama naszej narodnej pisni, Marka Maćoszkowa.

mamy i m lemkę, rusyny, czymsia pochwalić. Mamy, bo to jest czego hord. Ale wse trzeba pamiętać, że nasze śpiewanko

kolei ich śpiewała nasza mama, nianio, baba, cy, nasze najważniejsze artysty. Ja się dneska z wami praszczam, a na koniec jeszcze jeden przykład artystkę, która śpiewała w swoim kreolskim języku. I ten język prosławiła na całym świecie. A na koniec prywata, jak zapowiedź jednej z następnych audycji, będą śpiewaty trzy panowe: Fodel, Szep Kalet i Rachid Taha. Będzie to śpiewanka dość popularna, chyba wielo dobry znana, ale tym razem w nowi interesującej wersji. Praszczam się z wami do następnego poniedziałka.

we wodzie, 3, 4. My nas na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskie radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wo, wo, wo.
0: LMFM.